To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości.

Wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

Wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości radiowe.

Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia

Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości.

Poranek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Czuję się niewinny. Aresztowany przez sąd szef PKOL-u. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę ceny maksymalne paliw. Lech i Jagiellonia poznały rywali w Lidze Europy. Marcin Krzemiński. Katowicki sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany w czwartek w Warszawie w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Grzegorz Kozioł.
2: Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Jak wynika z relacji jednego z pracowników sądu, po jego zakończeniu Radosław P. został wyprowadzony przez policję tylnym wyjściem i wywieziony samochodem. Adwokat podejrzanego nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, rozmawiać z mediami, nie chcieli także inni uczestnicy posiedzenia. Natomiast szef PKOL-u oświadczył, że czuje się niewinny oraz, że nieprawdą jest twierdzenie prokuratury, jakoby odzyskał pieniądze z zonda krypto.
1: Dodam, że naruszającym w środę najbliższym posiedzeniu Sejm zagłosuje nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Z prośbą o przeprowadzenie głosowania w tej sprawie zwrócił się do Sejmu premier. Droższa niż wczoraj maksymalna cena benzyny, tańszy olej napędowy. Według obwieszczenia ministra energii w weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 64 grosze, to wzrost o 7 groszy. Z kolei za litr oleju napędowego płacimy dziś 7,31, czyli 5 groszy mniej. Ponad 20 schronów, fortów i innych obiektów obronnych będzie można zwiedzić dziś i jutro w czasie 14. edycji Dni Twierdzy Poznań. W programie imprezy znalazły się m.in. spacery historyczne, przejażdżka wojskowym samochodem terenowym czy pokazy plenerowe. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznały rywali w Lidze Europy. Piłkarze kolejorza dowiedzieli się, z kim wkrótce zagrają dość nietypowo podczas powrotnego lotu z meczu ze szwajcarskim FC Thun.
3: Bayer Leverkusen, Benfica Lisbon, Ferencváros.
1: To oczywiście część rywali Lecha. Jaga natomiast zmierzy się z Crystal Palace i Sunderlandem. Faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie do 21 stopni na północy, do 23 w centrum, do 26 na południu kraju. Deszczowo i burzowo w większości kraju. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4 FM.
5: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z mur. HDMI, Netflix,

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Właściciel Facebooka zapowiada zmiany w tle oszukańcze reklamy. W wielu regionach burze i ulewy, w górach dobra pogoda na wędrówki. Zajrzymy też na kajakarskie mistrzostwa w Poznaniu. Marcin Krzemiński, właściciel Facebooka i Instagrama, zapowiada zmiany w swoich algorytmach. Meta obiecuje, że zniknie ponad 90% oszukańczych reklam. Zapowiedź padła po tym, jak minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o obłożenie Mety karą przekraczającą 1 miliard złotych. I mimo zadowolenia z decyzji Mety, z wniosku o grzywnę wycofywać się nie zamierza.
2: Dlatego, że nie ulega żadnej wątpliwości, że platforma na reklamach oszukańczych zarabiała. Nie robiła wszystkiego, co mogła, żeby te reklamy szybko znikały. Mam nadzieję, że to się zmieni.
1: Mówi Krzysztof Gawkowski i zapowiada kolejne działania wobec mediów społecznościowych. Możemy już sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpieczne-dane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. MyDoctor to dostawca systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Łupem hakerów miały paść dane 19 milionów Polaków. Uwaga na gwałtowne burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 6 województwach na północy, w centrum i wschodzie kraju. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Dość silny wiatr utrudnia wędrówki po górskich szlakach w ostatni weekend wakacji. Tak jest m.in. w Karkonoszach i Bieszczadach. Dobre wieści są takie, że jest dość ciepło i aktualnie nie pada, choć może się to w ciągu dnia zmienić. Do jutra potrwają w Poznaniu kajakarskie Mistrzostwa Świata. Na razie biało-czerwoni wywalczyli na nich jeden medal, ale za to złoty. Zdobył go Kanadyjkarz Oleksii Koliadych w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów.
3: Przez ostatni miesiąc chyba codziennie śniło mi się to zwycięstwo. Szczerze mówiąc, starałem się, zrobiłem wszystko naprawdę. Tak podpiąłem wszystko pod 100% po prostu. No i są efekty.
1: Dla Koliadycha był to 3. złoty medal w karierze, wywalczony na tym dystansie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wschód, północ i centrum kraju z ostrzeżeniami przed burzami. W wielu regionach może też mocno padać deszcz, możliwy również grad. Na termometrach na ogół od 20 do 25 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Minęła 11:00, to oczywiście niedzielne przedpołudnie. Sporo będziemy mówić o tym, co dzieje się dziś w naszym regionie, bo wydarzeń naprawdę sporo i miejmy nadzieję, że te chmury tego nie zepsują. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

Tak jak zapowiadałem, wspominamy dziś o tym, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. No i dzisiaj inscenizacja bitwy pod Płowcami. Początek wydarzenia o godzinie 15, później sama inscenizacja o 16, o 17 pokaz rycerski, następnie rozpocznie się część artystyczna, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Classic. Do tego Wesołe Miasteczko, konkursy czy Grochówka. Dzisiaj od 15 kolejna inscenizacja bitwy pod Płowcami.

0: Kontynuujemy sprawdzanie, co ciekawego dzieje się dziś w naszym regionie. Na przykład dożynki w Smulniku. Początek korowodem dożynkowym o 13.30. Będą oczywiście koncerty. O 17.30 występ Ines i Gwiazdy Cygańskiego Taboru. Natomiast o 19.00 pojawi się zespół Vegas. To na terenie przy Szkole Podstawowej w Smulniku. Dożynki rozpoczynają się o 13.30.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Właściciel Facebooka zapowiada zmiany w tle oszukańcze reklamy. W wielu regionach burze i ulewy, w górach dobra pogoda na wędrówki. Zajrzymy też na kajakarskie mistrzostwa w Poznaniu. Marcin Krzamiński, właściciel Facebooka i Instagrama, zapowiada zmiany w swoich algorytmach. Meta obiecuje, że zniknie ponad 90% oszukańczych reklam. Zapowiedź padła po tym, jak minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o obłożenie Mety karą przekraczającą 1 miliard złotych. I mimo zadowolenia z decyzji Mety, z wniosku o grzywnę wycofywać się nie zamierza.
2: Dlatego, że nie ulega żadnej wątpliwości, że platforma na reklamach oszukańczych zarabiała. Nie robiła wszystkiego, co mogła, żeby te reklamy szybko znikały. Mam nadzieję, że to się zmieni.
1: Mówi Krzysztof Gawkowski i zapowiada kolejne działania wobec mediów społecznościowych. Możemy już sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. MyDoctor to dostawca systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Łupem hakerów miały paść dane 19 milionów Polaków. Uwaga na gwałtowne burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 6 województwach na północy, w centrum i wschodzie kraju. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Dość silny wiatr utrudnia wędrówki po górskich szlakach w ostatni weekend wakacji. Tak jest m.in. w Karkonoszach i Bieszczadach. Dobre wieści są takie, że jest dość ciepło i aktualnie nie pada, choć może się to w ciągu dnia zmienić. Do jutra potrwają w Poznaniu kajakarskie Mistrzostwa Świata. Na razie biało-czerwoni wywalczyli na nich jeden medal, ale za to złoty. Zdobył go Kanadyjczyk Oleksii Koliadych w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów.
3: Przez ostatni miesiąc chyba codziennie śniło mi się to zwycięstwo. Szczerze mówiąc, starałem się, zrobiłem wszystko naprawdę. Tak podpiąłem wszystko pod 100% po prostu. No i są efekty.
1: Dla Koliadycha był to trzeci złoty medal w karierze, wywalczony na tym dystansie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najpogodniej na zachodzie, stamtąd jednak w głąb kraju i na wschód docierają burze, którym może towarzyszyć ulewny deszcz. Na termometrach 21 stopni maksymalnie na północy, 23 w centrum, 26 na południu kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Minęła 11, to oczywiście niedzielne przedpołudnie. Sporo będziemy mówić o tym, co dzieje się dziś w naszym regionie, bo wydarzeń naprawdę sporo i miejmy nadzieję, że te chmury tego nie zepsują. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zabici i ranni, za chwilę dramatyczne doniesienia z okolic ukraińskiej Buczy. Islandia w Unii Europejskiej, trwa ważne referendum. Tańsze wakacje w tropikach po sezonie, powiemy o ile. Marcin Krzemiński. Co najmniej 27 osób zginęło, a 42, w tym 4 dzieci, zostało ranne w nocnym rosyjskim ataku w wiosce Myły w okolicach podkijowskiej Buczy. Uszkodzonych miało zostać kilkadziesiąt budynków. Jak informują media, bezzałogowce miały uderzyć w pomieszczenia magazynowe na terenie jednego z przedsiębiorstw. Wybuchł pożar, z daleka słychać było detonację. Bilans ofiar według władz obwodu kijowskiego może jeszcze wzrosnąć. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Ewakuowano poszkodowanych mieszkańców. W szpitalu przytomny w stanie stabilnym. Kibic Jagiellonii, który w czwartek na stadionie w gruzińskim Tbilisi spadł z wysokości kilku metrów na twarde podłoże. Kibicowskie Stowarzyszenie Dzieci Białegostoku informują, że ranny mężczyzna przeszedł operację. Do wypadku doszło podczas świętowania awansu Jagiellonii do fazy ligowej Ligi Europy. Kibic poślizgnął się na barierce i spadł z trybuny. Czy Islandia wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej? Ruszyło właśnie referendum w sprawie zamrożonych w 2013 roku rozmów. Spodziewana jest wysoka frekwencja. 23% Islandczyków oddało już głos przedterminowo. Według sondaży niewielką przewagę ma opcja powrotu do negocjacji. Pobyt w popularnych hotelach we wrześniu może być nawet o ponad 30% tańszy niż w sierpniu. Rośnie też popularność wyjazdów poza wakacyjnym szczytem, tak wynika z analiz firm z branży turystycznej. Grzegorz Kozieł.
2: Portal wakacje.pl w oparciu o własne dane wyliczył, że we wrześniu zeszłego roku za wyjazdy do najpopularniejszych krajów klienci płacili średnio o 10% mniej niż w sierpniu. W tym roku w przypadku wybranych popularnych hoteli różnica między sierpniem a wrześniem sięga ponad 30%, co przy największych różnicach cen daje nawet ponad 4000 zł oszczędności dla dwóch osób dorosłych, wskazał portal. Okazuje się, że coraz więcej Polaków decyduje się na urlop już po zakończeniu wakacji.
1: Po sezonie turyści wybierają głównie słoneczne kierunki, m.in. Grecję, Turcję, Egipt i Włochy.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najpogodniej na zachodzie, stamtąd jednak w głąb kraju i na wschód docierają burze, którym może towarzyszyć ulewny deszcz. Na termometrach 21 stopni maksymalnie na północy, 23 w centrum, 26 na południu kraju.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Jesteśmy po 12:00. W tej godzinie będziemy kontynuować sprawdzanie najciekawszych wydarzeń w naszym regionie. Powiemy m.in. o diecezjalnych dożynkach w Brześciu Kujawskim.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

cię odepchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombin

Sporo dzieje się dziś w naszym regionie. Mówiłem i będę jeszcze mówił o inscenizacji bitwy pod Pławcami. Wspominałem także o dożynkach w Smulniku, natomiast w Brześciu dożynki gminno-diecezjalne. To wszystko na stadionie w Starym Brześciu. Wystąpią Chadoman oraz Perfect. Udział jest darmowy. Koncerty rozpoczną się o godzinie 17:00.

Czy to koniec sezonu kąpieliskowego na włocławskich jeziorach? Informacja z sanepidu: nad Jeziorem Czarnym oraz nad Jeziorem Wikaryjskim stwierdzono sinicę. Obowiązuje zakaz kąpieli.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zabici i ranni, za chwilę dramatyczne doniesienia z okolic ukraińskiej Buczy. Islandia w Unii Europejskiej, trwa ważne referendum. Tańsze wakacje w tropikach po sezonie, powiemy o ile. Marcin Krzemiński. Co najmniej 27 osób zginęło, a 42, w tym 4 dzieci, zostało ranne w nocnym rosyjskim ataku w wiosce Myły w okolicach podkijowskiej Buczy. Uszkodzonych miało zostać kilkadziesiąt budynków. Jak informują media, bezzałogowce miały uderzyć w pomieszczenia magazynowe na terenie jednego z przedsiębiorstw. Wybuchł pożar, z daleka słychać było detonację. Bilans ofiar według władz obwodu kijowskiego może jeszcze wzrosnąć. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Ewakuowano poszkodowanych mieszkańców. W szpitalu przytomny w stanie stabilnym. Kibic Jagiellonii, który w czwartek na stadionie w gruzińskim Tbilisi spadł z wysokości kilku metrów na twarde podłoże. Kibicowskie Stowarzyszenie Dzieci Białegostoku informują, że ranny mężczyzna przeszedł operację. Do wypadku doszło podczas świętowania awansu Jagiellonii do fazy ligowej Ligi Europy. Kibic poślizgnął się na barierce i spadł z trybuny. Czy Islandia wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej? Ruszyło właśnie referendum w sprawie zamrożonych w 2013 roku rozmów. Spodziewana jest wysoka frekwencja. 23% Islandczyków oddało już głos przedterminowo. Według sondaży niewielką przewagę ma opcja powrotu do negocjacji. Pobyt w popularnych hotelach we wrześniu może być nawet o ponad 30% tańszy niż w sierpniu. Rośnie też popularność wyjazdów poza wakacyjnym szczytem, tak wynika z analiz firm z branży turystycznej. Grzegorz Kozieł.
2: Portal wakacje.pl w oparciu o własne dane wyliczył, że we wrześniu zeszłego roku za wyjazdy do najpopularniejszych krajów klienci płacili średnio o 10% mniej niż w sierpniu. W tym roku w przypadku wybranych popularnych hoteli różnica między sierpniem a wrześniem sięga ponad 30%, co przy największych różnicach cen daje nawet ponad 4000 zł oszczędności dla dwóch osób dorosłych, wskazał portal. Okazuje się, że coraz więcej Polaków decyduje się na urlop już po zakończeniu wakacji.
1: Po sezonie turyści wybierają głównie słoneczne kierunki, m.in. Grecję, Turcję, Egipt i Włochy.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najpogodniej na zachodzie, stamtąd jednak w głąb kraju i na wschód docierają burze, którym może towarzyszyć ulewny deszcz. Na termometrach 21 stopni maksymalnie na północy, 23 w centrum, 26 na południu kraju.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Jesteśmy po 12:00. W tej godzinie będziemy kontynuować sprawdzanie najciekawszych wydarzeń w naszym regionie. Powiemy m.in. o diecezjalnych dożynkach w Brześciu Kujawskim.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ostrzeżenia przed burzami, powiemy, gdzie zagrzmi. Potem atak na Sorze w Częstochowie, agresor to 20-latek. Będzie też apel o
2: noszenie choćby jednego elementu odblaskowego.
1: Zwłaszcza, że jesień tuż, tuż. Marcin Krzemiński. Kujawy, Warmia, Mazury, Podlasie, Mazowsze, wschód Pomorza i północ Lubelszczyzny. Tam w najbliższych godzinach możliwe burze i tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, a także silny wiatr, a miejscami grad. W zależności od regionu alerty obowiązują do 18 lub do godziny 21. Atak na Sorze Wojewódzkiego Szpitala w Częstochowie. Agresorem był 20-letni pacjent. Poszkodowani to pielęgniarka, pielęgniarz i dwóch ratowników. Do zdarzenia doszło wczoraj. Młodego mężczyznę zatrzymano. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej agresji, mówi świadek zdarzenia, pielęgniarka Monika Zychowska.
3: Ta sytuacja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Pacjent był agresywny. Próbowało mu pomóc, przytrzymać go 10 osób i nie byliśmy w stanie.
1: Szpital potępił atak i poinformował w oświadczeniu o wsparciu dla poszkodowanych medyków. Napastnik ma usłyszeć zarzuty napaści na funkcjonariuszy publicznych. To ostatni weekend wakacji. Mam dobre wieści dla chcących popluskać się w morzu. Na bałtyckich plażach od Świnoujścia po Hel powiewają białe flagi oznaczające, że można się kąpać. Na większości kąpielisk ratownicy będą dyżurować do 31 sierpnia, czyli do poniedziałku, no ale na przykład w Świnoujściu tydzień dłużej, a w Międzyzdrojach do 15 września. Szybkim krokiem nadchodzi jesień, wraz z nią coraz krótsze dni. W tle wyprawy do szkoły, dlatego służby już teraz apelują do rodziców, by kompletując wyprawkę, kupili swoim pociechom także odblaski. One naprawdę mogą uratować życie, mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska.
2: Noszenie choćby jednego elementu odblaskowego pozwala nam zauważyć już z około 100 do 120 metrów.
1: Odblaski warto nosić na kurtkach, torbach, plecakach, czapkach czy też butach, nie tylko w obszarze niezabudowanym, jak nakazuje prawo. Odblaski można kupić dziś, można też na przykład jutro, bo przypomnę, że przed nami kolejna niedziela handlowa i otwarte duże sklepy.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Więcej rozpogodzeń na zachodzie kraju, poza tym możliwe burze, deszcz i silny wiatr. Na termometrach od 20 do 25 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: To już po 13:00. W tej godzinie powiemy o zakończeniu lata. Koncertowym zakończeniu lata na włocławskim Starym Rynku. To wydarzenie odbędzie się za tydzień.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Sławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

Sporo mówi o tym, co w ten weekend dzieje się w naszym regionie, ale w następnym to dopiero będzie koncertowo. To ze względu na finał letnich brzmień na Starym Rynku we Włocławku. Zagrają Strachy na Lachy, Happy Set, będzie też prezentacja zawodników Anwilu Włocławek na nowy sezon Orlen Basket Ligi, a udział jest darmowy. To za tydzień 29 sierpnia od 17:30 na Starym Rynku we Włocławku.

ten weekend we Włocławku można poznać kulturę wikingów, a to w ramach drugiej edycji Osady Wikingów w Lacławborg. Z tym, że przypominam, iż impreza została przeniesiona i ta wioska wikingów jednak nie w Parku Sienkiewicza, a w Browarze B. Są kramy, warsztaty, prelekcje i koncerty. Można poznać kulturę wczesnego średniowiecza, udział jest darmowy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Areszt szefa PKOL-u i związany z nim apel ministra sportu. Ostatni weekend wakacji, trwają powroty na drogach, sporo policji. Nie ma planu przedłużenia pakietu CPN, mówi minister energii. Marcin Krzemiński. 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie Radosław P. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został w czwartek zatrzymany w związku ze sprawą zonda krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli kryptogiełdy. Nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Dziś został aresztowany przez sąd, a już w czwartek po przybyciu do katowickiej prokuratury sugerował, że sprawa ma podłoże polityczne. On jest ofiarą.
2: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, kto jest winny.
1: Teraz czas na szybkie i stanowcze działanie środowiska sportowego, napisał na portalu X minister sportu i turystyki. Jakub Rutnicki, odnosząc się do decyzji sądu o areszcie, wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia, tu cytat, natychmiastowych działań naprawczych i odbudowę zaufania. Ostatni weekend wakacji to wzmożone powroty z wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli.
3: Funkcjonariusze będą zwracać uwagę przede wszystkim na prędkość, ale także na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, w tym w szczególności dzieci. Tam, gdzie będzie to potrzebne, policjanci będą również pomagać w upłynnianiu ruchu.
1: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Na policyjnej wakacyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieją obecnie 284 punkty. Oby w ten weekend przybyło ich jak najmniej lub najlepiej wcale. Jeszcze ważna informacja dla kierowców dotycząca paliw. Niższe ceny w ramach pakietu ceny paliwa niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia programu, mówił dziś dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Przypomnę, że dziś, jutro i w poniedziałek, czyli ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a za litr oleju napędowego 7,31.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Z zachodu na wschód przesuwają się opady deszczu, co jednak ważne, taki sam kierunek będą miały rozpogodzenia. Maksymalnie od 21 stopni na północy do 26 na południu kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: To już po 14 popołudnie trwa. W tej godzinie wrócimy do tematu inscenizacji bitwy pod Płowcami. Ta inscenizacja dziś. O której godzinie wszystko się rozpoczyna, o której główna część wydarzenia, więc

szczegółów za moment. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Zajrzyjmy do świata muzyki, show biznesu, no i świata Skolima. Ten 3 koncerty dziennie, nawet ze złamaną nogą, tylko że ostatnio pewna fanka na tyle chciała zwrócić na siebie jego uwagę, że rzuciła w jego kierunku telefonem. Normalnie smartfonem. Ten przeleciał obok Skolima i cytuję, Skolim powiedział: co ja jestem, jakaś małpa w zoo, żeby do mnie rzucać? Panie Skolimie, z całym szacunkiem, nie wiem, do jakiego zoo pan chodzi, ale zdecydowanie w małpy rzucać nie wolno.

0: Jaki jest największy diament świata? No jeden z większych właśnie wykopano w Afryce, uwaga, ma 0,5 kilograma wagi. Większy jest niż dłoń. Taki diament. Ciekawy, czy na pierścionku się zmieści. A jak już jesteśmy przy temacie diamentów, to wiecie, jak sprawdzić, czy jest autentyczny. Jak macie jakieś w domu, możecie to zrobić. Diament jest takim węglem, który się żarzy, pali i nie zostawia po sobie popiołu. Wszystko idzie z dymem. Także śmiało można sprawdzić jakość swojego diamentu. Później koniecznie dajcie znać, czym ten eksperyment się skończył. Wracamy do grania.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na okolice ukraińskiej Buczy. Już do sprawdzenia, czy nasze dane wykradziono w cyberataku na firmę MyDoctor. Tysiące Norwegów oddało hołd zmarłemu królowi. Marcin Krzemiński. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem minionej nocy. Wcześniej oficjalny bilans mówił o 27 ofiarach. Grzegorz Kozieł.
2: Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
1: Są sygnały, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia, mówi z kolei, rozmawiając z uczestnikami kampusu Polska Przyszłość, Donald Tusk. Premier dodał, że musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy to będzie krytyczny czas. Już można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. Tysiące Norwegów gromadziły się od rana przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Harald V zmarł wczoraj w wieku 89 lat w szpitalu, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikacje Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując we francuskim Laval 6 sekund 19 setnych. To jej ostatni start w karierze. W wieczornym finale wystąpią także siostry kałuckie Aleksandra i Natalia oraz Anna Brożek.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nocą w większości regionów pogodnie. Chmurzyć będzie się jeszcze na wschodzie, tam możliwe burze, a po północy w północno-zachodniej połowie kraju może padać deszcz. Na południu miejscami gęste mgły. Tam 10 stopni, 13 w centrum, 17 na zachodzie. Chłodniej w Kotlinach Karpackich zaledwie 7.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na okolice ukraińskiej Buczy. Już do sprawdzenia, czy nasze dane wykradziono w cyberataku na firmę MyDoctor. Tysiące Norwegów oddało hołd zmarłemu królowi. Marcin Krzemiński. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem minionej nocy. Wcześniej oficjalny bilans mówił o 27 ofiarach. Grzegorz Kozieł.
2: Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
1: Są sygnały, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia, mówi z kolei, rozmawiając z uczestnikami kampusu Polska Przyszłość, Donald Tusk. Premier dodał, że musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy to będzie krytyczny czas. Już można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. Tysiące Norwegów gromadziły się od rana przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Harald V zmarł wczoraj w wieku 89 lat w szpitalu, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikację Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując we francuskim Laval 6 sekund 19 setnych. To jej ostatni start w karierze. W wieczornym finale wystąpią także siostry Kałuckie, Aleksandra i Natalia oraz Anna Brożek.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nocą w większości regionów pogodnie, chmurzyć będzie się jeszcze na wschodzie, tam możliwe burze, a po północy w północno-zachodniej połowie kraju może padać deszcz. Na południu miejscami gęste mgły, tam 10 stopni, 13 w centrum, 17 na zachodzie, chłodniej w Kotlinach Karpackich zaledwie 7.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Jesteśmy po 16, no i ja przypomnę, że mnóstwo ciekawych wydarzeń tego popołudnia, tego wieczoru w naszym regionie. Inscenizacja bitwy pod Płowcami. Główna część rozpoczyna się teraz, ale później będą jeszcze pokazy rycerskie i koncerty. Oprócz tego dożynki diecezjalne w Brześciu czy dożynki gminne na Smolniku. Dużo dzieje się w tę niedzielę. Dużo dzieje się też muzycznie na naszych falach i przywołujemy słońce. No miejmy nadzieję, że się uda.
0: Jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, jakie są najrzadsze imiona w Polsce? Na przykład jest 17 pań, które mają na imię Princesa. 20 Szakir mamy w naszym kraju. Wśród panów jest 4 Szonów. Nie, że Sean, tylko pisane po polsku, przez szy, Szon. I szczerze, tak zupełnie szczerze, to mam nadzieję, że koledzy ze szkoły nie będą oglądać filmów Patryka Wegi.
1: Chciałem pani powiedzieć, że pani córka to jest zwykły Szon.
2: Szon? A co to jest Szon?
0: Kontynuujemy granie. Zostańcie na najlepszej fali w regionie.

Trwa lato, więc też sezon na lody. I uwaga, pojawiły się w naszym kraju nowe lody. Lody o smaku ziemniaka. Kosztują niemało, można je kupić tylko w wybranych lodziarniach, ale z drugiej strony w sumie sprytny plan. Jak sprzedać stare ziemniaki z lodówki za 4 razy więcej?

kilkanaście minut do 17. No i co? Przedostatni weekend wakacji powoli się kończy, a przed nami ostatni pełny wakacyjny tydzień. Bądźcie na najlepszej fali w regionie. Filip Beczkowski, dzięki za dziś. Do jutra, do usłyszenia, cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na okolice ukraińskiej Buczy. Już do sprawdzenia, czy nasze dane wykradziono w cyberataku na firmę My Doctor. Tysiące Norwegów oddało hołd zmarłemu królowi. Marcin Krzemiński. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem minionej nocy. Wcześniej oficjalny bilans mówił o 27 ofiarach. Grzegorz Koziół.
2: Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
1: Są sygnały, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia, mówi z kolei, rozmawiając z uczestnikami kampusu Polska Przyszłość, Donald Tusk. Premier dodał, że musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy to będzie krytyczny czas. Już można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę My Doctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. Tysiące Norwegów gromadziły się od rana przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Harald V zmarł wczoraj w wieku 89 lat w szpitalu, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikację Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując we francuskim Laval 6 sekund 19 setnych. To jej ostatni start w karierze. W wieczornym finale wystąpią także siostry Kałuckie, Aleksandra i Natalia oraz Anna Brożek.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na okolice ukraińskiej Buczy. Już do sprawdzenia, czy nasze dane wykradziono w cyberataku na firmę My Doctor. Tysiące Norwegów oddało hołd zmarłemu królowi. Marcin Krzemiński. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem minionej nocy. Wcześniej oficjalny bilans mówił o 27 ofiarach. Grzegorz Koziół.
2: Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
1: Są sygnały, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia, mówi z kolei, rozmawiając z uczestnikami kampusu Polska Przyszłość, Donald Tusk. Premier dodał, że musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy to będzie krytyczny czas. Już można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę My Doctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. Tysiące Norwegów gromadziły się od rana przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Harald V zmarł wczoraj w wieku 89 lat w szpitalu, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikację Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując we francuskim Laval 6 sekund 19 setnych. To jej ostatni start w karierze. W wieczornym finale wystąpią także siostry Kałuckie, Aleksandra i Natalia oraz Anna Brożek.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro przewaga chmur, choć powinno być pogodniej niż dziś. Niemniej na zachodzie spodziewajcie się deszczu, a na Pomorzu burz. Rano na wschodzie zanikające mgły. Cieplej nieco niż dziś, od 23 stopni na północnym wschodzie do 28 na południu kraju.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na okolice ukraińskiej Buczy. Już do sprawdzenia, czy nasze dane wykradziono w cyberataku na firmę My Doctor. Tysiące Norwegów oddało hołd zmarłemu królowi. Marcin Krzemiński. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem minionej nocy. Wcześniej oficjalny bilans mówił o 27 ofiarach. Grzegorz Koziół.
2: Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
1: Są sygnały, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia, mówi z kolei, rozmawiając z uczestnikami kampusu Polska Przyszłość, Donald Tusk. Premier dodał, że musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy to będzie krytyczny czas. Już można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę My Doctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. Tysiące Norwegów gromadziły się od rana przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Harald V zmarł wczoraj w wieku 89 lat w szpitalu, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikację Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując we francuskim Laval 6 sekund 19 setnych. To jej ostatni start w karierze. W wieczornym finale wystąpią także siostry Kałuckie, Aleksandra i Natalia oraz Anna Brożek.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro maksymalnie 23 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, 28 na południu kraju. Rano na wschodzie zanikające mgły, potem przewaga chmur, choć powinno być pogodniej niż dziś. Niemniej na zachodzie może padać deszcz, a na Pomorzu może zagrzmieć.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na okolice ukraińskiej Buczy. Już do sprawdzenia, czy nasze dane wykradziono w cyberataku na firmę My Doctor. Tysiące Norwegów oddało hołd zmarłemu królowi. Marcin Krzemiński. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem minionej nocy. Wcześniej oficjalny bilans mówił o 27 ofiarach. Grzegorz Kozieł.
2: Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
1: Są sygnały, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia, mówi z kolei, rozmawiając z uczestnikami kampusu Polska Przyszłość, Donald Tusk. Premier dodał, że musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy to będzie krytyczny czas. Już można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę My Doctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. Tysiące Norwegów gromadziły się od rana przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Harald V zmarł wczoraj w wieku 89 lat w szpitalu, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikację Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując we francuskim Laval 6 sekund 19 setnych. To jej ostatni start w karierze. W wieczornym finale wystąpią także siostry kałuckie Aleksandra i Natalia oraz Anna Brożek.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro maksymalnie 23 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, 28 na południu kraju. Rano na wschodzie zanikające mgły, potem przewaga chmur, choć powinno być pogodniej niż dziś. Niemniej na zachodzie może padać deszcz, a na Pomorzu może zagrzmieć.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: polsku.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na okolice ukraińskiej Buczy. Już do sprawdzenia, czy nasze dane wykradziono w cyberataku na firmę MyDoctor. Tysiące Norwegów oddało hołd zmarłemu królowi. Marcin Krzemiński. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem minionej nocy. Wcześniej oficjalny bilans mówił o 27 ofiarach. Grzegorz Koziel.
2: Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
1: Są sygnały, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia, mówi z kolei, rozmawiając z uczestnikami kampusu Polska Przyszłość, Donald Tusk. Premier dodał, że musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy to będzie krytyczny czas. Już można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. Tysiące Norwegów gromadziły się od rana przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Harald V zmarł wczoraj w wieku 89 lat w szpitalu, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikację Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując we francuskim Laval 6 sekund 19 setnych. To jej ostatni start w karierze. W wieczornym finale wystąpią także siostry Kałuckie, Aleksandra i Natalia oraz Anna Brożek.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na okolice ukraińskiej Buczy. Już do sprawdzenia, czy nasze dane wykradziono w cyberataku na firmę MyDoctor. Tysiące Norwegów oddało hołd zmarłemu królowi. Marcin Krzemiński. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem minionej nocy. Wcześniej oficjalny bilans mówił o 27 ofiarach. Grzegorz Koziel.
2: Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
1: Są sygnały, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia, mówi z kolei, rozmawiając z uczestnikami kampusu Polska Przyszłość, Donald Tusk. Premier dodał, że musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy to będzie krytyczny czas. Już można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. Tysiące Norwegów gromadziły się od rana przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Harald V zmarł wczoraj w wieku 89 lat w szpitalu, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikację Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując we francuskim Laval 6 sekund 19 setnych. To jej ostatni start w karierze. W wieczornym finale wystąpią także siostry Kałuckie, Aleksandra i Natalia oraz Anna Brożek.
3: sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niedzielny poranek mglisty na wschodzie, potem przewaga chmur, ale i nie zabraknie słońca. Na zachodzie może padać deszcz, na Pomorzu możliwe burze. Na termometrach od 23 do 28 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.
5: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę memoriał Wagnera i kolejna wygrana naszych siatkarzy. Potem o uproszczonej definicji zawału serca. Najpierw jednak pytanie o dalsze losy prezesa MKOL-u po tym, jak aresztował go sąd. Marcin Krzemiński. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w tym tygodniu został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a dziś został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
2: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
3: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia w obłocy Radosława P. użyć.
2: Karol Karski z PiSu do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
4: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pan Radosław P. jest prezesem.
2: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
1: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. W prezydenckiej rezydencji w Juracie trwa dwudniowe spotkanie Karola Nawrockiego z młodzieżą pod hasłem Przyszłość.pl. Program wydarzenia łączy formalne debaty z zajęciami sportowymi na plaży oraz koncertami. Drugi mecz w tegorocznym memoriale Wagnera i druga wygrana. Nasi siatkarze wygrali z Amerykanami 3-1 w krakowskiej Tauron Arenie. Jutro zagrają z Francuzami, a zawodnicy USA zmierzą się ze Słowenią. Krakowski turniej to dla biało-czerwonych jeden z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy. Czołowe organizacje kardiologiczne z całego świata wprowadzają nową, uproszczoną definicję zawału serca. Zamiast dotychczasowych, skomplikowanych kategorii, lekarze będą teraz wyróżniać tylko 3 rodzaje zawałów. Pierwotny, wtórny oraz związany z zabiegiem. Ta zmiana ma pomóc medykom w trafniejszym stawianiu diagnoz, a pacjentom ułatwić zrozumienie przyczyn ich choroby i zaplanowanego leczenia.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę memoriał Wagnera i kolejna wygrana naszych siatkarzy. Potem o uproszczonej definicji zawału serca. Najpierw jednak pytanie o dalsze losy prezesa MKOL-u po tym, jak aresztował go sąd. Marcin Krzemiński. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w tym tygodniu został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a dziś został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
2: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
3: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia w obłocy Radosława P. użyć.
2: Karol Karski z PiSu do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
4: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pan Radosław P. jest prezesem.
2: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
1: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. W prezydenckiej rezydencji w Juracie trwa dwudniowe spotkanie Karola Nawrockiego z młodzieżą pod hasłem Przyszłość.pl. Program wydarzenia łączy formalne debaty z zajęciami sportowymi na plaży oraz koncertami. Drugi mecz w tegorocznym memoriale Wagnera i druga wygrana. Nasi siatkarze wygrali z Amerykanami 3-1 w krakowskiej Tauron Arenie. Jutro zagrają z Francuzami, a zawodnicy USA zmierzą się ze Słowenią. Krakowski turniej to dla biało-czerwonych jeden z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy. Czołowe organizacje kardiologiczne z całego świata wprowadzają nową, uproszczoną definicję zawału serca. Zamiast dotychczasowych, skomplikowanych kategorii, lekarze będą teraz wyróżniać tylko trzy rodzaje zawałów: pierwotny, wtórny oraz związany z zabiegiem. Ta zmiana ma pomóc medykom w trafniejszym stawianiu diagnoz, a pacjentom ułatwić zrozumienie przyczyn ich choroby i zaplanowanego leczenia.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niedzielny poranek mglisty na wschodzie, potem przewaga chmur, ale i nie zabraknie słońca. Na zachodzie może padać deszcz, na Pomorzu możliwe burze. Na termometrach od 23 do 28 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.